0: Zet.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Educho Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj

0: Okraina Mięs 4,99 za kilogram, a ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Po reklamie.

pewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz wejść.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
1: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
2: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD. Po reklamie.

0: letni chillout.
1: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Dzień dobry, ostatnia niedziela wakacji, handlowa, dodajmy. Ekierki dzisiaj idą jak woda, a poza tym dzień Frankensteina i dzień taksówkarza. Nie mam danych, czy w tym zbiorze są kierowcy aplikacji na telefon. Wszystkim pięknej niedzieli życzę i zapraszam do 12.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing, wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu, nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
2: Królewicz. Każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciek Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Niedzielny poranek w Chili Z. Robimy teraz głośniej radio, ponieważ z przepisem na dzisiaj przybywa, jak zawsze o tej porze, Dominika Biegańska.
1: A dzisiaj przepis na coś pieczonego. Zauważyłam ostatnio, bo gdzieś tam przeglądam sobie te instagramowe przepisy, które są zazwyczaj na Instagramie bardzo szybkie, a później w domu trzeba to sobie gdzieś tam przełożyć i może też dojdziemy do perfekcji, że będziemy wszystko robili tak szybko, jak robią influencerzy kulinarni na Instagramie. Co jest ważne, zauważyłam, że oni ostatnio po prostu biorą blachę z piekarnika, na tę blachę wkładają różne rzeczy, warzywa, nie tylko warzywa, ale po prostu szybkie danie, które doskonale się sprawdza, umieszają do tego jakiś sos i wszystko jest gotowe, ale koniec końców naprawdę wygląda to całkiem smacznie. I znalazłam fajny przepis na pieczoną, gotowaną ciecierzycę z batatem. I po prostu wyjmujecie blachę, klasyczną blachę z piekarnika, papier do pieczenia, 400 gramów gotowanej ciecierzycy, jeden batat, które musimy sobie pokroić w takie kawałki o takich rozmiarach, jak tylko chcecie. Trzy szalotki albo jedna cebula, posiekana kolendra, sól i pieprz do smaku i 4 łyżki oliwy z oliwek. To wszystko wyląduje na jednej blasze i wrzucamy do piekarnika na 30-35 minut, 180 stopni. Zdecydowanie wystarczy. Potrzebujemy sos. I ten sos jest z tahiny, czyli z pasty sezamowej. Gdyby ktoś chciał użyć kremu z orzechów, to jak najbardziej tak. Jeżeli nie będzie słodki, to idealnie. Chyba, że chcecie to dosłodzić, też okej. Ale przyjmijmy, że my robimy sobie tahini. 2 łyżki, sok z połowy cytryny, 1 łyżeczka miodu i odrobinę gorącej wody, bo gorąca woda ładnie nam to wszystko rozrzedzi. Oczywiście dosmaczamy, czyli doprawiamy, czyli sól i pieprz, jeżeli macie ochotę. Jak już nam te warzywa z piekarnika ostygną, no to łączymy z tym naszym sosem i na koniec dodajmy kolendrę. No właśnie, bo powiedziałam na samym początku kolendra i wyglądało to tak, jakbyśmy mieli ją włożyć do piekarnika. Nie wkładajcie kolendry do piekarnika. Włóżcie te wszystkie warzywa, czyli ciecierzycę, batat, cebulę, a kolendra na sam koniec. Mieszamy te wszystkie nasze składniki z sosem, wychodzi nam przepyszna sałatka i mam nadzieję, że jak sprawdzicie, to będziecie do tego przepisu wracali. Dobrej, smacznej niedzieli.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
3: Nie teraz!
4: A może właśnie teraz warto posłuchać?
5: Oto historia króla Maciusia I.
4: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
6: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Tu Chili Z w niedzielne przedpołudnie. Jak zawsze o tej porze w niedzielę sprawdzamy, co na teatralnych afiszach, a tutaj już pierwsze premiery. W sobotę w Teatrze Baduszkowej w Gdyni Zakonnica w przebraniu w reżyserii Pawła Aignera. Zwracam też uwagę na tarnowską premierę Na wschód od Edenu w reżyserii Pawła Zalasy, bo tutaj gościnnie na scenie pochodzący z Tarnowa Jędrzej Hycnar. Do pracy wraca Teatr Collegium Nobilium, w tym sezonie bez głównej, bo remontowanej sceny. W przyszły weekend do zobaczenia przedstawienie To nie jest spektakl o Twojej urodzie w reżyserii Marty Twardowskiej. Premiera pierwszego warszawskiego dyplomu za 2 tygodnie, ale krakowskiego już za tydzień. I o nim 2 słowa za moment.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili.

0: Takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: 5 września pierwszy tegoroczny krakowski dyplom Poganie w reżyserii Weroniki Weruszy Kowalskiej, a na scenie między innymi Weronika Stankiewicz. Dzień dobry, witam cię, Weroniko.
1: Dobry.
0: To jest spektakl muzyczny, prawda?
1: Tak, jest to spektakl muzyczny i to jest już bardzo specyficzna forma. Spektakl muzyczny trochę rządzi się swoimi prawami i musieliśmy się z tym zmierzyć.
0: Opowiedz proszę więcej trochę o formie tego przedstawienia, no bo ona się wydaje być bardzo interesująca, pomijając już to, o czym ten spektakl jest.
1: Generalnie jest ze specjalności wokalno-aktorskiej, więc my w dyplomie musimy śpiewać. To jest taki wymóg. I każdy musi mieć, powiedzmy, popis wokalny, ale jeżeli chodzi o samą formułę, chcieliśmy nie robić tego typowego musicalu, więc śpiew uwalnia emocje. Tak też do tego podeszliśmy. Gramy na instrumentach sami i oprócz tego akompaniuje jeszcze nam pan Olek Schnitzer. Generalnie każda z postaci uwalnia gdzieś emocje, które ta postać kryje. Generalnie bazowaliśmy jeszcze, a propos tematyki, bazowaliśmy na mitologii słowiańskiej i cały ten proces tych uwalniania emocji nazwaliśmy takim rytuałem, przez który nas przeprowadza szeptucha i mistrz ceremonii, czyli Besprym i Janek Wróbel. A ja, Filip Owczarek i Ola Płatek gramy właśnie takie postaci, które potrzebują tej pieśni, potrzebują muzyki, żeby odzyskać dostęp do swoich emocji, bo to są współczesne postaci. No a we współczesnym świecie bardzo często zdarza się tak, że gdzieś ten dostęp do emocji gubimy przez ten pęd, przez to wszystko, co nas otacza.
0: A powiedz proszę dwa słowa o swojej postaci, czyli o Żywi.
1: Żywia jest postacią bardzo głośną, czasami za dużo. I Żywia bardzo zewnętrznie na początku przedstawia swój problem. Ma problem związany ze znalezieniem prawdziwej miłości. No ale później dowiadujemy się, że gdzieś jest, jednak jest to trochę przykrywka i że problem leży w samej Żywi, a nie w mężczyznach, których spotyka na swojej drodze. Bardzo żywiołowa, tak dużo mówiąca, głośna, grzechocząca na co dzień generalnie.
0: Weroniko, czytamy, że spektakl powstał w wyniku badań nad słowiańszczyzną. To ciekawy w ogóle temat. Tak z twojego czy też waszego punktu widzenia, mówiąc waszego, mam na myśli ciebie i twoich kolegów.
1: Myślę, że to jest temat bardzo rozległy i bardzo ciekawy, też przez to, że mieliśmy wiele problemów na początku ze znalezieniem informacji o kulturze słowiańskiej. Bo jeżeli chcemy znaleźć pieśni ludowe, jest tego masa w Polsce. Ale jeżeli chcemy się zagłębić jeszcze dalej w kulturę słowiańską, okazało się, że takich źródeł nie ma, bo ludzie wtedy nie zapisywali tego. Taka kultura była, ale na przykład źródeł pieśni nie mogliśmy znaleźć tak łatwo. Towarzyszyła nam jeszcze Patrycja Babicka, nasza dramaturżka, która razem z Weruszą robiły taki bardzo dogłębny research, później gdzieś z nami to konfrontowały. I na szczęście udało się. I ten research dotyczył głównie właśnie tej muzyki, która wtedy była. Mamy taki wielki bęben, który jest w ogóle sercem tego spektaklu. Nie mamy muzyki współczesnej. Raczej staraliśmy się od tego odejść. Bazujemy na bębnach, na po prostu wielogłosach, na śpiewaniu wielogłosie, na zmianach rytmu. Tak myślimy, że było kiedyś. Wielu badaczy opisują to z nutką niepewności, bo jednak jest tych źródeł bardzo mało, ale staraliśmy się, żeby nie wpadać też w ludowość, co było bardzo proste, bo też jak improwizowaliśmy na przykład wokalnie na początku, to wpadaliśmy w ludowość, bo ludowość mamy osłuchaną, a jednak ta słowiańszczyzna była trudna do wydobycia. Myślę, że się udało, muszą sami państwo ocenić, przychodząc na spektakl. Źródła słowiańskie myślę, że nam towarzyszą przez cały spektakl.
0: A przedstawienie, przypomnę, premiera 5 września na scenie imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. To jest pierwszy tegoroczny krakowski dyplom. Zuzanna Piotrowska, Aleksandra Płatek, Filip Owczarek, Jan Wróbel i Weronika Stankiewicz, która dzisiaj była moim gościem. Zapraszamy na Pogan w reżyserii Weroniki Weruszy Kowalskiej. Pięknie ci dziękuję i mocno trzymam kciuki.
1: Dziękuję również.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
3: Nie teraz!
4: A może właśnie teraz warto posłuchać?
5: Oto historia króla Maciusia I.
4: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
6: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
3: W Chili Z zostajemy w Krakowie i zostajemy w teatrze, bo czeka nas już za moment niezwykłe wydarzenie. Na Placu Szczepańskim będzie zagrany spektakl zwykle grywany w Nowej Hucie, w Łaźni Nowej, proces Eligiusza Niewiadomskiego. Tym razem jednak zagrany będzie ze specjalną obsadą. Więcej za kilka minut.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: 6 września na krakowskim Placu Szczepańskim odbędzie się wyjątkowe wydarzenie artystyczno-obywatelskie. Otóż w plenerowym pokazie spektaklu Proces Eligiusza Niewiadomskiego wezmą udział dyrektorzy krakowskich teatrów i wezmą też udział w dyskusji Teatr i Demokracja. A będą to dyrektorzy Teatru Słowackiego Krzysztof Głuchowski, Dorota Ignatiew i Jakub Skrzywanek kierujący Starym Teatrem i Andrzej Wyrobiec z Teatru Bagatela. A w dyskusji dodatkowo udział wezmą Maja Kleczewska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Robert Talarczyk-Śląskiego i Małgorzata Bogajewska Teatru Ludowego w Krakowie. Uczestnicy dyskusji będą rozmawiali m.in. o roli i odpowiedzialności nie tylko teatru, ale w ogóle instytucji kultury w obliczu odradzających się postaw nacjonalistycznych, w obliczu mowy nienawiści, ale także mechanizmów wykluczenia. Rozmowa Teatr i Demokracja o godzinie 18, a tuż po niej, po krótkiej przerwie około 20, rozpocznie się wspomniany proces Eligiusza Niewiadomskiego. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Przypomnę, 6 września, Plac Szczepański.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Po reklamie.

0: czyli zet w niedzielne przedpołudnie i czas na podróż, tym razem propozycja na taki późnoletni weekend. Wraz z czyli zet zapraszamy do Arkadii, województwo łódzkie. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z wieku XV i pierwotnie miejsce nazywało się mniej ładnie, bo Łupia. W 1777 roku wieś zakupiła wojewodzina wileńska księżna Radziwiłłowa, Helena, którą znaje się za inicjatorkę utworzenia w Arkadii głównej atrakcji, czyli ogrodu romantycznego, dzisiaj będącego częścią muzeum w Nieborowie i w Arkadii. Tenże park stworzono w stylu angielskim, ze swobodną formą, która naśladuje naturalne środowisko i ona jest połączona, ta forma, z małymi elementami architektonicznymi. Przez lata wprowadzano kolejne udoskonalenia, księżna Radziwiłłowa rozwijała swoją pasję przez blisko 20 lat i korzystała z pomocy architektonicznej Szymona Bogumiła Cuga, a następnie Henryka Itara. Czego w Arkadii nie ominąć, o tym piszemy na chillyz.pl.
1: Chillyz. Nastaw się na chillout.

Rafał Turowski, dziękuję pięknie za dziś, pięknego niedzielnego popołudnia życzę i polecam się waszej uwadze także jutro od godziny 13. Chili Z.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli.z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę, a wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem. W samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
7: Nie teraz!
8: A może właśnie teraz warto posłuchać?
9: Oto historia króla Maciusia I.
8: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
10: Dzieci nie mogą rządzić.
8: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
11: Wiesz, że w Kastoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele.
12: Bo to bezmiar okazji w Kastoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Po reklamie.
20: How it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous drink.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: A my sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południu, wschodzie i w centrum, do dużego na północy i na zachodzie. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. A na wybrzeżu pojedyncze burze, ale spokojnie, z najgorsze za nami. Za oknem od 23-24 stopni na północy, przez 26 w centrum, do 27-28 stopni na południu. Ciśnienie na huśtawce, a biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
4: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
3: Zapraszam, uśmiecham się do Was bardzo szeroko. To jest 30 dzień sierpnia, tak kończą się wakacje, więc pośrednio też kończy się sezon letnio-wakacyjny. 2026 rok. Na co czekamy? Co warto wpisać na listę do przeczytania? Przy których filmach, zwłaszcza dokumentalnych, warto się zatrzymać? No i właśnie, czy kina plenerowe nadal mają dla nas sens? Między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: No i proszę bardzo, i wszystko jasne. Najszczęśliwszy czas, ten czas dopiero przed nami. Tą myślą będziemy się karmić. Ale chcę Was zaprosić na wydarzenie, na które czekam, bo uważam, że sytuacja, kiedy możemy oglądać sztukę współczesną z całego świata i nikt nie pyta nas o bilet, to jest sytuacja, którą należy zaznaczyć w kalendarzu na czerwono. A Warszawa staje się stolicą sztuki najnowszej nie pierwszy raz, bo to już 16. edycja Warsaw Gallery Weekend, a w ostatni weekend września i polskie galerie sztuki, instytucje kultury, fundacje, kolektywy otwierają, uwaga, 60 wystaw i zapraszają na wydarzenia towarzyszące trwające do końca listopada, więc naprawdę będzie się działo. Wydarzenie to absolutny unikat w ogóle na mapie kulturalnej Europy. Przegląd tego, co w sztuce współczesnej najważniejsze, ale też doświadczenie tego, jak sztuka współczesna reaguje na to, co dzieje się tu i teraz. Co z tym doświadczeniem, co z tą reakcją robimy, to zupełnie inna sprawa, no ale niewątpliwie jest okazja, żeby zacząć rozmowę, a to zawsze jest bardzo cenny początek. Program to Międzynarodowy Dialog o Współczesnej Sztuce, tak mówią o tym organizatorzy, ja bardzo chętnie powiem, sprawdzam. Wystawy to bardzo często cykle premierowe powstałe specjalnie na Warsaw Gallery Weekend i to jest bardzo, bardzo intrygujące. Między innymi Koji Kamoji świętuje 30-lecie Galerii Szydłowskiej, pokazuje swój najnowszy cykl. No i tu są ikony, których nie będę się starała przeczytać. Drzewo i wiatr to jest podtytuł, który też wiele mówi, jeżeli chodzi o twórczość Koji Kamoji. Są też nowe spojrzenia, czyli to, co w sztuce współczesnej świeże. No i proszę bardzo, Galeria Leto pokaże najnowszą monograficzną prezentację malarstwa Wandy Marzec, artystki z Krakowa, której przerwana kariera toczyła się w Nowym Jorku, więc przyznajcie, całkiem romantyczny jest to scenariusz. Koniec września, Warsaw Gallery Weekend, wydarzenie, które należy zaznaczyć na czerwono w kalendarzu, a to już Super Rich Kids, Frank Ocean. A, bardzo podoba mi się ten beat.

0: To jest Radio Chili Z, a ja chciałabym wam polecić film na VOD. I wiecie, ja jestem zwolenniczką takich thrillerów w takim starym amerykańskim stylu, czyli takiego filmu, który ma powyżej 2 godzin i który cały czas gdzieś trzyma nas w szachu, który ma doskonałą obsadę, ma plot twisty. No i taki film w ramach listy premier pojawił się ostatnio na Netflixie. Nie dziwi mnie, że w top 10 zajmuje pierwszą pozycję. Tytuł: Wielomówiący szeptacz, a w obsadzie m.in. Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott. No, powiem wam, że bardzo dobrze to się ogląda. To nie jest film banalny, to jest nawiązanie do kina grozy, nawiązanie też do thrillerów i bardzo interesujący miks gatunkowy, który uruchamia też bardzo mocną problematykę społeczną, więc gorąco polecam. I film, który należy oglądać z perspektywy, a raczej reżyser kieruje naszą perspektywę na spojrzenie ojca, syna i dziadka. Jest to też historia o ojcu i o synie po drugiej stronie, czyli jeżeli obserwujemy drogę bohatera, to mamy tego bohatera dobrego i bohatera złego. Bardzo interesujący przykład tego, jak relacje z mężczyznami i o mężczyznach grają pierwsze skrzypce właśnie już nie tylko w kinie dokumentalnym, ale też w kinie fabularnym i to na platformie VOD, więc 10 na 10 szeptacz. 2 godziny bardzo mocnych filmowych wrażeń ze swojej strony gorąco polecam.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij

0: aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTT. Szczegóły w regulaminie.
1: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Ważne sprawy, co moi drodzy łączy, no właśnie, kulturę, sztukę i pszczoły. Hasło We All Connected, bo wśród tej idei powstała wielka wystawa pszczół. Projekt, który właśnie brawurowo łączy sztukę, edukację, działania na rzecz dzikich zapylaczy. A wystawa w tym roku przyjmuje inną formę. To nie jest wydarzenie zamknięte w jednej lokalizacji, ale sieć wystaw, programów, inicjatyw w Polsce i w Szwajcarii. Muzeum Zamek w Janowcu, czyli to miejsce kojarzone z festiwalem filmu i sztuki Dwa Brzegi. Tam do końca miesiąca można było podziwiać blisko 200 prac rozmieszczonych w zabytkowym parku. Do tego dochodzą jeszcze pszczoły autorstwa Maurycego Gomulickiego, a to jest dopiero początek. Międzynarodowy charakter projektu podkreśla też jego obecność w Szwajcarii, gdzie projekt odpowiada za promocję polskich artystów i przypomina, że sztuka nie tylko zachwyca, ale też przywraca uważność i przede wszystkim uwrażliwia nas, moi drodzy, no na to, co najważniejsze, na naturę.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
4: MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Zaczynamy od prognozy pogody na dzisiaj. No, trochę słońca, ciemne chmury i bawią się ze sobą w kotka i myszkę. Tak wyglądają te prognozy prawie dla całego kraju, na południu kraju. 23-24 stopnie w tej chwili, 22 kreski pokazują stołeczne termometry. W porywach w słońcu do 26 nawet, a na północy stopni 21, czyli temperaturowe oczko. Tak kończy się dla nas sierpień.
0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: No właśnie, zapraszam, a lato pozwala się wyciskać jak cytryna. Lato na nas wpływa, lato nas zmienia, lato coś po sobie pozostawia i daje nadzieję na to, co będziemy robić jesienią, gdzie będziemy koncentrować nasz czas i naszą uwagę. O tym wszystkim w najbliższej godzinie w programie Odbicia Kultury w Chili Z. A oprócz tego garść nowości muzycznych i taka ścieżka dźwiękowa, która pozwala się nam trochę zrelaksować.
3: Nastaw się na letni chillout.

To jest Radio Chili Z, to jest program Odbicia Kultury, gdzie tym razem kieruje się nasza uwaga. No w sumie będę szczera, uwaga kieruje się, no powiem to na głos, w stronę jesieni, no bo po lecie pełnym premier przychodzi taki moment, gdzie czytanie zmienia tempo. No i nie trzeba już wybierać książek na przykład pod tym kątem, czy ona zmieści się do walizki. Można w końcu sięgać po to, na co tak naprawdę mamy ochotę. A lista tych moich must have obejmuje m.in. Nową powieść Olgi Tokarczuk, 688 stron, z którymi spotkamy się premierowo już niebawem. Premiera książki Świata jest za dużo, przewidziana jest na 14 dzień października. No i co tu dużo mówić, autorka zabiera nas do powojennego Wrocławia. Mamy wiosnę 1946 roku i w zniszczonej kamienicy spotykają się ludzie, których historie splatają się z wielką historią przesiedleń i przemian zachodniej Polski. Z Dolnego Śląska opowieść prowadzi nas znacznie dalej, a do Lwowa, Drohobycza, Buenos Aires, wzdłuż Dniestru i nawet wzdłuż Odry. No i mamy historię o pamięci, o utraconych domach, o traumie i o poszukiwaniu własnego miejsca po katastrofie. Olga Tokarczuk niezmiennie interesuje się tym, co zostaje z tożsamości, gdy musimy zacząć życie od nowa. Niejednokrotnie w obcym miejscu, z nowym nazwiskiem i z historią, której nie da się po prostu wymazać. Autorka sama mówiła, że książka Świata jest za dużo, to jest jej najbardziej osobista i aktualna powieść. Wiele historii, miejsc, czasów tworzy większą całość, w której każdy z nas może dostrzec swój własny, osobisty sens. To jest nasza propozycja na jesienia dzisiaj. Put your records on, Corinne Bailey Rae. Tak właśnie świętujemy koniec lata.

0: To jest Radio Chili Z. My cały czas pochylamy się nad tym, jak wygląda krajobraz kulturalny, nad tym, co wybierać, czym się kierować. No i ta intuicja zabiera nas prosto do Muzeum Narodowego w Krakowie, a tam Stanisław Wyspiański i Józef Mehofer. Najpierw uczniowie prawie z jednej klasy, później studenci w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, którzy pracowali przy Kościele Marieckim w Krakowie, wyjechali do Paryża na dalsze studia. No i potem nastąpił ciąg dalszy, o którym będzie opowiadała wystawa, którą cały czas możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie, jednocześnie przenosząc się do paryskiego atelier Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehofera. Co ja na to? Ja jestem w 100% na tak.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł.
6: MediaMarkt.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne? 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Proszę bardzo, ptaki rozpościerają skrzydła w Chili Z właśnie dzisiaj. A u nas w cyklu Kultura Last Minute te propozycje, z których można skorzystać tylko dzisiaj, tu i teraz. To tu i teraz oznacza Kraków i pierwszą indywidualną wystawę Sion. Właśnie w tym mieście, w mieście, w którym artystka mieszka i pracuje od lat. No i to jest niezwykły świat, niezwykła opowieść budowana językiem malarstwa, rzeźby, wideo. I równolegle obok artystki Dorota Masłowska opowiada o jej twórczości autorskim poematem, napisanym w dodatku w języku obcym dla artystki. Czyli mamy jakieś takie dwie narracje, które idą równolegle, ale jednocześnie obok siebie, uzupełniając się jednocześnie. Silne, drapieżne, czasem groteskowe bohaterki, coś, co absolutnie je kupuje. No i oby więcej takich inicjatyw w Galerii Bunkier Sztuki, więc jeżeli dzisiaj myślicie o tym, jak spędzić popołudnie, to jest dla mnie absolutnie oczywisty kierunek. Polecam gorąco. Dorota Masłowska, Sion i jeszcze muzyka Wacława Simpla. 10 na 10, moi drodzy.

To jest Radio Chili Z, no a my uśmiechamy się do Was bardzo szeroko, jednocześnie zachęcając Was do tego, żebyście się z nami dzielili tym, co przynosi Wam lato, na co czekacie, czego się spodziewacie, ale też cały czas myślę o takich rzeczach, które są dla Was gigantyczną niespodzianką. Być może gdzieś byliście, coś zobaczyliście, chcecie coś polecić, coś Was samych zwaliło z nogi, całkiem zaskoczyło. Tych elementów i tych aspektów wakacji jestem szczególnie ciekawa. Dawajcie znać, piszcie alicja.myśliwiec@chiliz.pl. Dzięki temu mam wrażenie, że z tego lata może wynikać coś więcej niż tylko moc i magia wspomnień.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ubezpieczenie samochodów w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
9: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Po burzy zawsze przychodzi słońce i to właśnie obserwujemy za oknem. W tej chwili stołeczne termometry pokazują 26 stopni. Słońce walczyło władzę z chmurami i tą władzę wywalczyło. A na południu kraju 24-25 stopni, tam podobna sytuacja. Na północy temperaturowe oczko stopni 21. Sytuacja biometeo nadal nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie, więc słońce wiele rekompensuje. A ciśnienie, co tu dużo mówić, na huśtawce.
0: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Minęła godzina 16, to jest nasze ostatnie wakacyjne spotkanie. Czas podsumowań, czas zachłyśnięcia się latem kinami plenerowymi, ale też czas powrotu do kin stacjonarnych, do galerii, na wystawę, do wszystkiego, co może na dłużej zatrzymać naszą uwagę. Czemu będziemy poświęcać czas tej jesieni? Na czym się koncentrujemy? Co będzie dla nas ważne? No to jest pytanie, które odważnie stawiam na początku tej godziny i wspólnie zachęcam Was do szukania odpowiedzi.
1: Nastaw się na letni chillout.

American Girls na Antenie, czyli Z. A co powiecie na taką muzykę na relaks, na stres? Taką muzykę, którą warto uruchomić wtedy, gdy potrzebujemy spokoju. No jeżeli jesteście na tak, jeżeli ten codzienny pośpiech, bodźce, obowiązki dają o sobie znać, no to ja mam gotową receptę na to, jak temu zaradzić. Od ambientu i klasyki po down tempo, po delikatne brzmienia natury. W Chili Z sprawdzamy, jak dźwięki mogą pomóc się wyciszyć, jak pomagają zredukować napięcie, jak tworzą przestrzeń do prawdziwego odpoczynku. No i przyznajcie szczerze, że to brzmi jak gotowiec, jak taka idealna recepta na to, jak właśnie wyrzucić wsteczne, jak trochę wyluzować. No i mamy nawet konkrety, czyli listę 15 kawałków, które mogą być początkiem waszych autorskich, relaksacyjnych playlist. Ta playlista na chiliz.pl. Jestem bardzo ciekawa, co do niej dorzucicie. No i zaczynam giełdę. Alicja.myśliwiec@chiliz.pl.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
2: Królewicz. Każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciek Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Meldę się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas.

To jest Chili Z, Basia Małecka i Stak. A my przenosimy się do Gdyni. Na północ startuje Święto Polskiego Kina, czyli 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Najważniejsza impreza, jeżeli chodzi o polskie kino, no w ogóle biorąc pod uwagę panoramę festiwalową. No i w tym roku bardzo mocna reprezentacja i odsłona sekcji Dokument w Gdyni. Historie poruszające, historie intymne, historie, które nie odwracają wzroku od spraw najważniejszych, a opowiadają o fundamentalnych wartościach. Pokazują pasję, dają znać, że twórcy nie boją się przygód, nie boją się ryzyka. I jak mówi dyrektor Joanna Łapińska, potrzebujemy w Gdyni filmów oraz siły, jaką ma kino dokumentalne. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Na co czekam? Na Magic Hour Marcina Borcharda. Film zbudowany z archiwów i rodzinnych nagrań rodziny Piotra Sobocińskiego, najwybitniejszego polskiego operatora filmowego. I to jest historia od komunistycznej Polski przez międzynarodowe sukcesy, oscarowe nominacje, po bardzo wymagającą rzeczywistość amerykańskiej produkcji filmowej. Co jeszcze? To na pewno film Bez końca Michała Marczaka, który pokazuje zmagania Daniela, ojca, który nie mogąc doczekać przełomu w śledztwie dotyczącym zaginięcia syna, sam buduje łódź z kamerami, dronami i przeszukuje Wisłę. I te samotne poszukiwania stają się próbą zmierzenia z lękiem, nadzieją i własnym życiem po odejściu syna. Kandydaci śmierci Macieja Cuska to z kolei przepiękna opowieść o tym, co łączy ojca i syna i jak ważny jest taki przyjacielski wzorzec w życiu nie tylko młodych mężczyzn. To jest zapis wieloletniej przygody, która staje się świadectwem dorastania, szukania dróg w życiu i opowieścią o sile przyjaźni. A to jest tylko namiastka tego, co zobaczymy w ramach sekcji Dokument w Gdyni podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Wondering, wondering na antenie Chili Z. A my przenosimy się do świata odkryć. Są takie odkrycia archeologiczne, które sprawiają, że zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na historię. Jednym z takich kamieni milowych jest odkrycie grobowca Tutanchamona. Wraz z mumią młodego faraona znaleziono tysiące zabytków. No i przyznajcie, że ta historia już w tej formie brzmi bardzo intrygująco, ale więcej szczegółów już teraz na chiliz.pl. To jest wspaniały punkt wyjścia do snucia kolejnych historii, ale przede wszystkim do, no moi drodzy, no powiem to głośno, tak, powiem, do poszukiwania przygód.

0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
1: Godzina 17, 26 stopni. Przyznajcie, nie jest źle. Słońce bawi się z chmurami w kotka i myszkę. Tak wygląda całe południe na Mazowszu. Na południu kraju stopni 24-25, na północy w tej chwili 19-20, ale wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura może być dużo niższa. Czego chcemy? No chcemy jeszcze trochę skorzystać z tego lata, mówię takim przyciszonym głosem i mam nadzieję, że lato mnie słyszę.
0: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Archeolodzy przecierają oczy, a my skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli na tych punktach, w których można, nawet warto się zatrzymać. No i cóż, no i mówię to z dużą przykrością, żegnamy sierpień, witamy wrzesień, no ale ten wrzesień to jest ogrom propozycji kulturalnych, to są nowe wystawy, to jest nowe festiwalowe otwarcie, trochę na pożegnanie lata, trochę w ramach zapowiedzi nowych początków.
4: Nastaw się na letni chillout.

Co się stanie wkrótce? Wkrótce wszystko się zmieni, mamy na to dowody, a w poszukiwaniu tych dowodów odwiedzamy Zamek Królewski na Wawelu, a tam Joanna Rejkowska i wystawa o tym tytule, który wymieniłam, czyli o tytule Wkrótce wszystko się zmieni. Są tam najsłynniejsze projekty, są tam nowe instalacje, a wszystko to wbudowane w tkankę miejską, a raczej w tkankę historyczną, w tkankę Wzgórza Wawelskiego. Czy to robi wrażenie? Oczywiście, że tak. Czy to nas porywa? Oczywiście, że tak. I że sztuka współczesna ma się dobrze w tak historycznej przestrzeni jak Wzgórze Zamku Królewskiego? Oczywiście, że tak. Trzy razy tak to jest dla mnie wystarczający powód, żeby odwiedzić Wawel, ale przede wszystkim tą ogrodową instalację Joanny Rejkowskiej. Wspaniały przykład tego, że sztuka historyczna, sztuka dawna i sztuka współczesna idą ze sobą pod ramię. Co z tego wynika? No przekonajmy się sami. Jestem pewna, że to jest doskonały temat, który może wywołać szerszą dyskusję.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostały w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Po reklamie.

0: jest radio Chili Z. Podróżowanie to jest coś, co cały czas jest z tyłu głowy, kiedy myślimy o takim harmonogramie na koniec lata, na początek jesieni. Under tourism, czyli coś, co jest pod powierzchnią tego, co jest definicją branży turystycznej, naszych wyborów turystycznych. To jest coś, co zyskuje na popularności, ponieważ mamy dosyć. Mamy dosyć tłumów, mamy dosyć wyborów, które są największym wspólnym mianownikiem dla wszystkich i dla każdego zagadnienia. Szukamy, no właśnie, czegoś innego, czegoś, co jest nam bliższe, czegoś, co pozwala na zadawanie pytań i czegoś, co dostarcza odpowiedzi. No i brzmi to lekko enigmatycznie, ale dużo więcej na ten temat znajdzie się na chiliz.pl. Tam podróże i taka turystyka, która jest właśnie turystyką pod powierzchni, która jest turystyką świadomego wyboru, być może mniej znanych, mniej zatłoczonych miejsc, ale takich miejsc, które, no powiem to głośno, liczą się dla nas bardziej i znaczą po prostu więcej.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Hi, this is Sting and you are listening to Chili Z.
1: No i cóż ja mogę powiedzieć? Absolutnie ma rację. Fields of Gold, czyli kawałek, który powstał na bazie tego, co widzimy, kiedy budzimy się za oknem, z dedykacją dla Was. Przy czym zasypiamy i przy czym jutro spotkamy się po 14:00.

0: reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Hej! Musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września. Co Storwar w Warszawie. 8 października. Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
0: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
10: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
0: Po reklamie.

0: Pijama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
4: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
5: Nie teraz!
6: A może właśnie teraz warto posłuchać?
7: Oto historia króla Maciusia I.
6: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
8: Dzieci nie mogą rządzić.
6: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: GDZ. Nastaw się na Chira.
1: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz. Znów przegapiłeś znak, że masz uważać. A ona jest femme fatale, największa jaką znasz.

reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD. Po reklamie.

on the hothead soul of Josie B.